wielki kład uczucia, je dumani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la, una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.